sobie ferwę z kadzidża, kurwa ma ciocia. Urarem fukę gdzie mać, będzie polar panga, wej, dzień, jak mańdzie. Nam uprezentała ci mi ci pe. Jego ci pa firma pedra, jak mańdzie, polem ja babana. Do serdy sama idę, no sama na kuna, mu sama na kuna mańdzie. Do serdy dozy, pola mańdzie, daga pada, bo ja nie na paniana. Łaś do smachu, pa jegę, mańdzie, bo trzeba. Paga, dzień, jak mańdzie. Nam uszadza, nam uszadza, nam uszadza. Łaś do usłyszadza, nie pogadzie.